Chyba tak, wiesz, boisz tym skojność ty. Forstosz, aż kiert. Forstosz, aż kiert. Forstosz, aż kiert. Forstosz, aż kiert. Forstosz.